0: Lečo, lečo, lečo, sedem menšino, popečih je. Lečo nas je ženca za so našim renčim vusovanju, kitro zabira, nic je doš horca ta katka, no. Što máme ženca poskytku za našich připosluchorjev?
1: Na mestrujem zabirame se s horcotu a plánovanými zariadovanjemi. Što je so nitko hižo tak rec odprajivo a kak druze s horcotu vopkaže a s plánovanými terminami, to poda nas ženca rano svišiče. Vodledajo od toho zabirame so hudžbnje z roboterom. Karolina Ajkec, znata srpska hudžbnica na Tereminje, je mehnice nitko, no hej, duetovala, praje se to tak?
2: Hej,
1: aber duetrała. A to zromadnje z roboterom. Mm-hmm. Kak to dže, kak to klinči, to potaj, kim tiž pola nas svišiče. Wodeče zaurenski čas w pistowaniach nas dżęca też zabiera, jak się starszy miesobu w upomhaja. Wodem wie Bettina Wenderotowa za hodzinu wiac, a z licznym dziwadłom, respektywnie ze serbskością na licznym dziwadle, zabiera so Janek Wocza a komentuje, a kwam do kuchnie, doliczy się dżęca za so. Viele Milos.
0: A so wird dich dobra serbska hudźba po žumach serbskeho rozwasa. Wosom popečich je dobry start. Do jensnišeho štvrtka přijemoj Katka a Jakub.

0: may as well do it for love.
1: Jamie Cullum, 46 let młody, a hižo tak mudry, šitko za lubosć, to rade tak podpisam, 5 hodin 12 je. No a tu te štučki nas hač do 6, na kóždy pad zvesela. To je Krzysztof Mikwałszk. Tyś Józef Bryzan chce nas zweselić. A tyś Michał Cysz nam zaspiewasz Zamnikaj słońco, hać dreje to tutych dniach kompliment. To tak prawie nie wiem, ale wiezo możemy tutun lubi postro tej sztupo serbskim rozwosu rady przyjuzać. 5 hodin 12 je. To je Bożna Biaszec. Sejdżu zaso tam serbskim rozwosu.

0: Što może wuskoczyć, jeli woteżki sam do ruku bereš, dyso činiš to nie lubi, to widzimy cyle naroznie, nazornie, tak reka praje, wyczonym kumcu. Wiacere lita su so tam krabatowe swiedzienskie rwy reži, tak rec cuzych ludzi wotmiewali. Nietko przewiduje to pod tłym niebiom, menujcy stawiznu wo krabacze, a to swójskie reži. Czono kumczynio z tym pokazaja, zo dżetyś hinak, a przede wszystkim lepe, tyż sztoś serbskość nastupa. Janek Wocho jesi w tym takle swoje mysle činio.
1: Dopomnił so jeszcze dere na swój prini wopyt krabatur swiedzińskich ruch. Mnozy bych upowiedali, jak rynie to je. Od rajowskiego wukona a scenu by mi to też cele sympatyjskie. Przyjuszym so dere nie czujach. Serbskość a nasza maczarszczyna byś też kiery jenoś przyplack w inscenacji o Johannesu Szadowicu a zakskim kurwiaciu Augustie Sylnym. Niekotre sceny, jako tam spytach u serbscy ryczeć albo serbo napodobnieć, zaczułach samo jako w usmieszowanie. Ale to je nimo. Miestem jest to do pozytywnego przemieniło. Wielki podziel na tym ma bezdwiela tukwilna wojewódzka żupanka Gabriela Linakua. Se sam swój przychod twarzyć, by zawieść jeje, a też dewiza dalszych zmużytych a siebie wiadomych serbo regiona, kocisz proste reknechu, takle dale nędzie, a su ze zamówitymi ryczyli. Nietko ma te towarstwo krabatuje myn a wies sami wotežki w rukomaj a koncentruje te so na swoje priority, štož tež rika, zo dživa tej bolena serbskosć. Z toho časa vidiš viac serbskich narodnych drastov v inscenaciji a džakovano treningi z dživadželnikami ve vurekovanju serbskich svov a vobrotov ich tež o vele lepe zrozumiš, dež serbsce najevišču reča abo samo spevaja. Tak je tež podziel serbskej reče v inscenaciji přibiral, a tež připoznače z javnosće. Na to moža v čornom kumcu s pravom hordži byč. Stavizna vo krabače v čornom kumcu, kotre jež dalši džiel s titulom v kurjave samoty zmeje sobotu svoju premieru, je dobry přikład, što možeš docpieć, jeli so sam vo zmiene postaraš, so gratu přimaš. Tajku zmienu nastupajo silniszu widzomność a runoprawość serbskosće, bych se tej za budeske lecznie dziwad wopszał, gdzie się serbszczyna tejś we cicytym lecze przeco iście jenoś przyplack. A to, bylnież budeske dziwadło to serbskie we swoje mianie nosowo.
0: Mienienie Janeka Wočarja to bie k stawiznie wo krabacze czornom komcu, gdzie jest hižo niekotre lita bole a bole na serbskość dziwaja. To by komentar Janeka Wočara. Pečodzin 22, czyje to je mi, Krzysztof Mikwałszk, gdzieś na nitko zakuzwa. Abrakadabra!

Ach je, gdyby jak uzwać mu, moje lubi, to by so tużto k pozitivnym zmieniło, znamieńcza z mojo wida. Snano by ty sztole zmieniło ze 70-tych lat, se mienujcy ludzio hiżo naszej domizny se tole żadaja. Elektrifikacja, czary, dreżdżany zorec. A tyż zajszwych lat dziesatkach, so zaso synniszczo wo wonym niedostatku naszej infrastruktury ryczy a pokaza. Wużycki zaposłanca z jaskłem se

ič byl wo to profitował. Runie tak, kaž nowa miestnosć niemskiego wojska nie dźichuje. A rady dodam jeszcze DZA, podziemski labor, tyś pod nas tu we Łužicy. Tam może się potem wiadomostnicy z cywe świata spieszne nam do Łużicy dojeć. Dalsze nowości z naszej domizny dynom ma Katka za nas przygotowane tu serbskim rozgłosu. Yeah.

0: Oliver Thomas, ty se moje potajnstwo na po šesćichje.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. W sakskim krajnym Sejmie jest so wczera zromadna prostwa frakcji CDU, SPD, Zjazka 90 Zelenych a Lewicy przyjuzała. Serbsku rycz, hisze silniejsze szkitać a spichować. W prostwie żadaja się przyjuzać przydatne zaujazki z europskiej karty za regionalne a mniejszynowe rycze. Deficyty mieli so wotwa rycz a spichowanie serbszczyny kubwaniu, zariadnictwie mediach a dłożności jasnie wutwa rycz. Sakska dobiła też próbować, choć nie mogła w uspieszne zarieduanie z Braniborskie przełzać, co by już standardy podobne byli. A knieżostwo miało pokazać, kotro europejskie spiechowania moli so za zesylnienie serbskiej rzeczy, kultury a regionalnego wujcza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za szicze z płatami narodnie drasty jest o czera slepom zaju. Prini raz jest z wubiedziowaniem zjazany. Hodnocza są wudziłki w kategoriach mużaca moda, modzińska moda a asesuary za bydlenie a dom. Z jednoczo hobijowymi szirkami je kurs dereknijowany. Zariadowario od serbskiego projektu managementa su jara spokoją. Czera su wobdzielnicze prynie pokiwy dostali a materiál przepodaty.

0: W 9-tydźenskej indywidualnej fazy maja wone z tradicionalnych płatów modiske unikaty wuwiwać a sotowieć. Kunc augusta są wusledki na modowej przeladce w slepom przedstaja, a najlepsze są mytuja. Wiatce hač 2 lecze po starče twarskich dživov je modernizowanje dvorništa biskopicach v odsamknjene. Nimska železnica je nedže 10 milionov euro do vopnovenja investovala. S tym bu projekt leto pozdžišo hotovy a dvojce tak drojkaž planovane. Železnica v podstatni dlješi twarski čas s přidatne trebnymi zanirovanskimi dživami. Dokelž so liftaj zatvarište, přinu lučo ze handicapom netko lohšo k čam. Tunel za vosoby dosta nowe špundowania a nowe kachlice na sčinach. Nimo toho so skody w obnovichu a nowe w obsvetlenie zatvari. Za sanirowanie kulturnego domu w Salowie planuje Kulowska Mieszczanska Rada niemale 60 tysac euro wudać. Nadok za to dosta na čerowszym posiedzeniu firma Skulowa. To by jeden z cioch twarskich nadawków, w kotrych radzicielio czera rozsudzichu. Nimo toho rekonstruuje a zaniruje so most przy Kuborowym mynie za nieszto wiatacz po 100 tysac euro, a CSB pestowania dostanie nową fasadu, kotraż czopfotu izoluje. Nadawk przełza za 5-90 tysac euro firma Skulowa. W Rakecach miastem wiacery w obydlerio dwiluja haćma noa bydlenska kunčina z wopkodami blisko niedoszie gormianie swini wiesty przychod. Czera przedniesesz taj dwaj w obydlerii gmieńskie radze nadrobnie swoje wopmyslenia, a to pecza mienie dalszych rakeczanów. Woni so inwestowi ruiny boja. Wiestanosta swe nowotni pak znaprzeczywi, zo gmieńska rada plany podpieruje, dokelż do dobroho przychoda rakeczanskie w okoliny wieri. Nimo toho prywatny inwestor szun riziko sam niese. Dale je rada czera wopsemknęła, zo so starszyske przynoszki za dzieci rakeczanskie pestowanie a żłobiku k prynemu augusty połysza. To bych upojeszcze, kotrasz namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dżęca wostanie znowa słoneczne, jenoż z niekotrymi mroczelemi, wostanie dale sucho, wiecykie dżęca kietro swaby, a przyńdzie ze sewera, żywe slibro stupa dżęca na 6-33 stopniu w Woklecach, tak na meteorologojo wieszcza, a hać do niedzielę we wieszcze zmiemy dosć a nadosć słońca, k tomu jenoż mało mroczelu, a woprawdzie nie budzie czopfo, ale prawe Horco, kajż to zdołala w już najecze, hać to 40 stopniu nas oczekuje.
2: Ekstremna horco, tak, no. Na drogach je ekstremne mało los, chcemy tak prać, wszystko dere beży, wyskacze, tu żadne nie mam przed sobą, systemy z najmniejsza nic, jeli nieszto uledacze za złończe rady, to są weseli moje Katka, Jakub, przyjemy dobry start do dżinsniejszego czwartka, pecz po napu sześciche.
1: Serbski rozwóz.
2: Rańcze seria Skadzeja, piec Wużica, co pomału zatepi, w okno nitko jeszcze raz szeroko woczynić, a potem przetracz, przetracz, przetracz.

0: Josef Bryza nydom wosom po napo šestich. A hon jestem prajo, piec Łužica sa pomavu zatepi. Haj, dženca, budže horco, ale njedźelu. Budže hišće vo vele, vele horci. Šo vulka horco, ta so přichodnych dniach na nas vali. Njedźelu kaj šiža prajene vokovo 43 stopňov. Vyšina Hartmut. So wo tute extremne temperatury postara. Ale przy takiej horco, czy gdybyś wele pić, rady też raz 4 litry na dzień. Wele pić, aber kaj sznuzowy lekar Cyril Hanschik tomu praj.
1: Dost pić, ale po możności nic jenoś rysu wodu. Przez poczynie my z człowieki elektrolyta, mineralie zubimy, a te dobimy te zase k sobie pracza. Nasza woda jo tajka, zo su tam przemało elektrolytu. Dola je to te dere, gdyż jenu bryczku tomu pije, albo czaj, albo tajke wice kajsze kola, albo tak haj słodkie napoje, zo buchem to tyżku słuchno.
0: Abo tyś kofi, si lód poprzecz, abo swódnu melonu, ta ma tyś wiele wożnoty, dere swodzi, a so wiezo do lecza chodzi, kak wupada. Kąd stydzenia, a zasadnie ze zaradowaniemi przy tajki ekstremnej horcocze. W tym chcemy wam rozprawiać za godzinu tu na naszym szczelaku, a so wy możecie się rozpraw potem tyś biu dnia. Na poskacz naszej darmotnej app MDR Serbia, gdzie są wszystkie przynoszki, wieza też zajszłych dniów. Wozywiene możecie się rady tam też nasze połysze przeczytać, chudźbu na poskacz, albo jeżeli nie macie radio bliskości, nam też przez livestream zczyjować rady też dowolu. Tuż wam wiele wesela ze serbskim rozwosom, a dobrej chudźbu!

0: Dancing in the Dark. Bruce Springsteen, legendarny spiel, tu serbskim rozwosu. A może cię się da poprawom przedstawić, że zamoża dżęsniejszy dżyn roboter po takim takie humanoidne, no kiż są człowieki po wąkonym napodobnyne, tyś instrumenty rad, wujki praszak, na runie tutu nieuszytny eksperyment. Jest wumiocza Karolina Eiket, serbskiego pokada, zważiła. Znataszak je po całym świecie, jako wumiocza na tereminie, jako jedna z małych, gdyż tutu instrument w oprodzie tak dere wopknieży. A niedawno je syczy wozewiwa krótki film, jak wona du ecze runie z takim humanoidnym robotorom Teremin raje. Sama rekny, zrobię to kietro wele dziewa, robotory tole nazwu czuwać, tuż to pospytow a treninga by za to trebne. No a na koncu pak je so eksperyment radził, kajż wona sama w jędzyszczynie przypowiedzi.
1: And now, for the first time in history, a human and a robot are playing a duet together on the theremin.

0: Sidam, Mädchino, Boschisch, je Wyschina Hartmut, Postaraso, Rune Water, Sasa Boczime, tak, gajsch Maleschanski Pop na Klitzce. 40 stopnju Celsiusa roža nam konc tydženja vo sebe nedželu. Nuzove leka Cyril Hanšik rádži vele, vele pič, nic jenož vele, ale vo sebe dosť pič. Šako zubime pri počenju tež elektrolyty, kýž jenož voda z honača narunač nemôže, tu už se tež raz brečku, čaj abo kolu popšeč. Mamy. A nuzowy lekar ma chyba jeszcze dobre pokyby, jak możesz so przy tajki horco czy dery wokwodnić, na przykład nohy do wańczki z kwodnieje wody tyknąć.
1: A na przykład, to jest na dobra możność, wieso możecie też jedne mokre trenio na rucz położyć, albo uko rucze kwaść do kus kwodzi, ale właśnie ważne to jest po możności ta ukolina haj nikak kwodnają. Kutku w bydleniu wieso po możności Si tam na to larač so kus přečane, so mauki vecika duje tež to kudži.
0: Aj tomu može malo ventilátor, abo tež vješľovanie povetra dopomač. Extrémna horcota, konc tydženja, kak zariadovario s tým vopkadžeja, na čo mili vopetovario dživač, to chceme vám za nekak pohodžine tu serbským rozvosu rozpraveč, Potom tež ladajo na to, kotre kunc zaradovania sú so kunc tydženia miestem hižo odprajeli, to slyšime zonime za pohodžine tu serbským rozvosu.

0: Rozniny so bliža lubi šulerja, to so zawišče veseliče, a s tym tež čas vočastvenja a vodpinanja znajmenša za vas, lubi šulerjo. Za starših, vo sebe pistovalskih dječi, bliži pak so s tym tež čas vesteho špagata. Najwiace pistowanio ma tak mianowany zaurenski czas. Dwie niedzieli je po takim kubaniszczo kompletnie zaczynione, jak starszy a swójby z tym wopkadzieja. Aż to są lepszyny, albo też nielepszyny takich zaurenskich czasów pistowani. To chce się Bettina Wenderotowa wiedzieć.
1: Wozy je zaurenski czas, kada si wy to ze swójby organizujecie? Je to kuźle to ty samsne, albo kawy to czynicie?
2: Lieca sem ja išče v staršinskim dovolu, přesto to za nas lieca celé nekomplikované.
1: To reka to je za vás poriadku, tak so je tiež tu domie moč vyniždi zaurene.
2: Haj, za nas je to poriadku.
1: Kavaš a svojba to logistice zmištruje?
2: Přesto za mamo mu tiež je ne šuske dječo, je to po nas celé jedno rata kvađeno za mu to tebe prozinach, po nul činimo, kaj ještě ten zaurenský čas. A v těch posledních letech, když mu nejsme žene šuske dječo, my jsme mu náš dovol dotočinali a po něj. Trudujemy łoka, kiedwała, mój mąż podny, ja podny, a to smo si pomoc zreadowali.
1: Kasi starsi to zareaduje. Je to tak, że tlaniko trzy dzieci pondu do tamo domu, albo praja temu, od spoczat leta wymo, tamo tam je zaczynane, a ponci mu to tak szczynimo.
3: Pola nas tu nawes we Wotru a ty w bliższych wioskach, kocisz nam kodzia dzieci, tam maja wiele jeszcze dzieda łuki. A bo jednu czetu, a oni spytają, że te dzieci docu, a nie traja nidzie drudzie, dokąd się to zasą cuza w okolina, a tak są one swoje w okolinie. Prede są też wiele jeszcze nabożne tydzień, wulka skupina rady używali to panie, dokąd są tylko dzieci na nabożne tydzień przyzywanych, to nie tylko 20 lat jacy nie indzie. Ale niekak są to wszystko zeszlaszczy starszym albo niekak te swojbe. A ja dobił prać, przez te co leta sme my przez to mieli potem też te dwie niedzieli zaurenskie czasy sme my mieli wiele ponowić. Tak sme so mieli dziewa czynić, kotrzeż docela niebo możne byli, gdzież są dzieci tu.
1: Kasi, wy to zariadujecie z tym zaurenskim czasom, a macie to za dere, albo praćło, bo chcę ci bez to mieli żyło być?
2: Ja mam nadzieję, że te zaurenskie czasy, a to so pa w samym czasu joka się łotrowa, a dla toho jo to poriadku. Also, to są te znot leta dawali, gdyż to tak nie było, gdyż my musi sobie dwie niedzieli doła zać, a potem z tym japońskimi dziećmi doma była. Ale mestem ja to nie tak zradowane z żyła darorem, że my quasi możemy tam te dwie niedzieli zrumane dołożyć.
1: W waszym kubaniszczu są dwie niedzieli zaurene, czego dla jego to znano te za trzy strony emocje ważne, że są jemu dwie niedzieli mira.
4: Ahoj, za te dzieci ja to szun, ty jemu ważne, że my zrumane, że dwie niedzieli związujące doła, że starsze tato zajedno szczonie poprówą, Pojďte mu, že to snadno ty zareadovat. Já to ty zrozumím, když ona má ty štěže, no, ty má ty na tamu boku nějaké zaurinské času od nějakých formů, alebo tak. Po nás potom ta akceptanca tu, jo. A ty děti, když do té starší, když se ty nemůže zareadovat, ty pon dají prakticky ty odchod ty děti do koště za pistone.
1: Ká to po vás doma ve svůj běží, jsou ty starší si to tak zareadovat, že do důle jedu, alebo prej vůka, ona ty pon moci 4 dny kusu bulada.
5: Hej, tak to jo, já mám ju cítně. A tam a woka, to jsou v podlavě štetn, to je tam blízko med vajda, kde mi já týpon vajdu cítně tu mal. A jen týdžen, že se oni nejsky tak zariadovat, že já oni sami dovolzat.
1: To říká, že nie automatisto tak zmakuje, že svůj bát ješ ve zaurinském času dovol.
5: Nie, to nie tak, nie. To je ty druhé češko, štěž žádnou woku a džeda nima, to je už potom kus češko.
0: A tu już ważmy się dżidą, a wołki, a gdyż nie są z najszylako ryszych przyczyną bliskości, potem szym starszym a dzieciom przy wszystkich logistyckich wużadaniach krasne prozyny, a riany zromadny czas przyjemy. Krótko po Bedelk nasydomie, a to je Taylor Swiftec, Honey, Miet, Lubuszko, gajszy szece.

0: Call me honey if you want.
1: Philomelos. Dirtam dejstwa małeje drozny.
2: Ach, ty se świętojanska noc je nimo. Bo taki najdliši dzień lita. A ja sem tożno zaso zabył. A, snado samo dwójce.
3: No, što da to?
2: Na moje narodniny.
3: Dyda se je miał.
2: Ach, što da ja wiem. Juno wynaliču na nikakim rianym dniu. Nitko jest najmniejsza, no zaso przepozdzie. A ja mam tylko narodnicko zaczucia w brusie.
3: No, wiesz da tyż, to by się k narodninam pszał?
2: Od susadki kniedy wiewiaczki bych się kusk kożucha przećmu. Za mój załczk. Tu nie iż o cyle przeliady. Te wobliki muli mi zoniatka przynieść. Kóźdy z najmniejsza pecz, a dzieci muli mi śpiewczk zaspiewać.
3: To są szo prima ideje za dom.
2: A wiesz, o dobiu za so swój wejwik napylnić. A mój pumpyk, kiedy się żaraz kulwa ci był. O, ty by mi mogła popręczk darić, na przykład. Albo popręczki.
3: No to ci wierzę.
2: Albo ty... Witamy daleka, gdzieś to obstarasz.
3: Stora, ty tam daleka mienisz. Ach, podjałasz domom, ja so swojba na przykrył posydnęła. Skorbika bieru szalki, a talerie, wiśnie, tykanczki, a popriančki. Naszemu Filomelo se wiezo sliny bieża.
2: A ja mam tylko narodnickiego zaczucia w brusie. Nie musisz ty mi tam niedyś to obstarać.
3: Filomeloso, ty tla wiesz, że już brzy a kranie, to hele padnie.
2: Ja pak sam narodni nie miał. Obrociu.
3: Nie, lepe. Ladaj raz, że za tebie tule mam.
2: Puh! Czemu ty skupo pračko? Jenoś za mnie?
3: Haj, dokąd nie je żenie przepozdrze narodniny svičić.
2: O, ty se ta najlepsza.
3: Wiele zboża k twoim narodninam plus jacore dny, lube Filomeloso.
2: Dziakuju.
3: Praju no, nie se so ty zajśmy tydzień też iżo przepozdrze na swoje narodniny dopomnił?
2: Nie, to ja raczej nie wiem. To nie może być.

0: ste mje na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W sakskim krajnym Sejmie jest wczera zromadna próstwa frakcji CDU, SPD, Zjazka 90 Zelenych a Lewicy przyjuzała serbsku rzecz jeszcze silniejszo szkitać a spichować. W próstwie żadaja się przyjuzać przydatne zaujazki z europejskiej karty za regionalne a mniejszynowe rzecze. Deficyty mieli so wotwarić a spichowanie serbszczyny kubwaniu zariadnictwie mediach a dołożności jasnie wutwarić. Sakska dobiała też próbować, chać nie mała w uspieszne riadowanie z Braniborskie przełzać, co by już standardy podobne byli. A knieżostwo miło pokazać, kotre europejskie spichowania mogli so za zesolenie serbskie rzeczy, kultury a regionalnego wujcza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za szicze z płatami narodnie drasty jest odczera slepom zaju. Prini raz jest z ubiedżowaniem zjazany. Hodnočaso w udzielki kategoriach mużaca drasta, młodzieńska moda a asesuary za bydlenie a dom. Z jednacze hobijowymi szirkami je kurs Derek Niowany. Zariadowario od serbskiego projektowego managementa su jara spokojom. Wczera su w obdzielnicze prynie pokiwy dostali a material przepodaty. Dziewięćtydzieńskiej indywidualnej fazy maja wone z tradycjonalnych płatów modiske unikaty wówicz a sotowiecz. Kunc augusta so wuslitki na modowy przelad ze slepom przedstaja, a najlepsze so mytuja. Wiace hać dwie lecze po starcze twarskich dziwów je modernizowanie dworniszcza

0: Biskopicach wotzamknjene. Němska železnica je nědźe 10 milionů euro do wobnowjenja investowała. Z tym bu projekt lěto pozdźišo hotowy a dwójce tak drohi kaž planowane. Železnica wopodstatni dlěši twarski čas spřidatnje trěbnymi zanirowanskimi dźěłami. Dokelž so liftaj zatwarište přinu ludźo s handicapom nětko lušok čám. Tunel za wosoby dostanu špundowanje a nowe kachlice na sčinach. Nimo toho so skody w obnowichu a nowe w obswietlenie zatwari. Za sanirowanie kulturnego domu Salowie planuje Kulowska Mieszczanska Rada niemale 640 euro wudać. Nadok za to dostana čerošim posiedzeniu firma Skulowa. To by jeden z cioch twarskich nadawków, w kotrych radzicielio czera rozsudzichu. Nimo toho rekonstruuje a saneruje so most przy Koborowym Mynie za nieszto wiac hać po 100 000 euro, a CSB pestowania dostanie nową fasadu, kotra szczopfotu izoluje. Nadawk przełza za 590 000 euro firma Skulowa. Budyska Mieszczanska Rada je czera wieczor zwiecinu nowemu personalnemu koncepty za mieszczanskie pistowanie przyłosowała. Miesto chce przychodzie personalną potrzebę z cioch komponentów otworzyć. Na zakładzie liczbu dzieci a zakonskich smiernicu, z przyrożką za czas wypada na zakładzie tarifa, gaż też z pedagogickie przydatnie potrzeby. Tuta przydatna potrzeba ma się na zakładzie obiektywnych kryteriów a liczbu padu zwieścić. Personalny koncept bych uzdziewali, dokąd są pistowaniach miasta, wiatce kubwarku a kubwariu przystajeni, hać zakonce postajny klucz przedwidzi. To bych upowiedzcie, kotrz namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dźęca wostane cywy dżin swunczny, jenoż z niekotrymi mroczelemi, tutaj może z czasem też raz trochę dłuższy być. Zmiemy skierę sylny wytyk, otrzysz przyjdzie dżęca ze sewera, a kiedy pożywe slepro stupa dżęca na 6 a 33 stopniu, tak na meteorologię na przykład za Worklecy wieszcza. Hacz do niedzielę zmiemy dość, a na dość słońca, a jenoż mało mroczelu, budże jara hoco, żywe slepro każdy dżin dalej stupa niedzielu samo na 40 stopniu. Na nowy tydzień drezmiemy za so niekotre szwiele.
2: A biec w Łużyca so nietko rano hiżo pö a pö oczopli nam porane zatypi słońco. Na drogach szitko dere a mirne beży wyskacze żony. Nie mam za was tuż dobru a wiesz tu jezbu przyjemoj.
1: Serbski rozwóz.
2: A so wietyż dobry start do dżęsniszego szczwotka, pecz, pona po sedemich Katka a Jakub. Strój moj.
3: Zgromadnie jsme młodzi, zgromadnie jsme starsi, tu jest samsny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś noc tyś na

0: Jeszcze dzień 42 je serbski rozwoz przyje dobry start do dzienniejszego dnia. 25 stopniu je niemale zauszych rejnie, 30 stopniu, no haj, to jeszcze wutra jesz, ale 40 stopniu, to je marka. Horcota nie budże przychodne dny jenoż na za ludzi, biurowe a na twarniszczach wużadanie po takim nadzielu, ale katka też we wolnym czasu.
1: A przy tym wetrze sobie nich tu szkole nie raczo kudne pince skołał, a się tam trochę rejnie szczynił, ale też wonka sobie za dale tuż to chyba, zaredowario planuje swoje terminy szakujże miesace do toho, a oni sadzą na lecho a na wiele hostci. Przy temperaturach kajsz tu tych pak może dotyś straszne być.
0: A byrnież doła planowane było, niekocy zaradowario su swoje terminy przypowiedzenie horca tytla hiżo cofnyli. Jechanski a skakanski turnier kulowe je so na przykład w odpraju przewulki je ryzyko za jecharia a zwierio.
1: Druze zariadowario so temperaturam przymierja. Miesto wotprajenja sadza przy pokalnym finalu w okresnie koparskiej ligi na zmieny. Mustwowe nawoda sokoła Rajbicu Hurki Mike Brezan rozjasnia.
2: Zapadło w użyjski koparski zjazki so potrechiny musta o sobie dorostu opraszał ka upada, hać może so te czasy to zakopa so dale doprytka sunyć, a to nie potrechi oprócz te dwie sobotu a dwie niedzielu, te są netko dopona przewiedu, a nic oko szipona.
0: A pokalne finalne muži po takim rasokowa rajbicy hoki przeciwo mustwu naszycy dobrusza, przewiedzie są netko horcoty dla miasto niedziele popodnia hiżo sobotu a to we sześcich.
1: Pokalne finale pak nie jeńczki turnier, kotru się kunst tydzenia planowany, kajż duszy pastor serbskich dzieci a młodziny, fara Gabriel Nauka z dzieli, su koparski turnier ministrantu ze serbskich wosadów, kiż miesze sobotu pieskicach być, nitko cele wotprajli. Przewulki bych ustarost, że starszych wostruło tu swoich dzieci. Cieca pak spytać, koparski turnier ministrantu na zemię nakwatać.
0: Tyż kulturni zariadowario, co na horco tu przyjotuja budyskim licznym dziwadle przedstajenia dla dale beża dziwadzieniki Mariany Bulanki, kiż dobi zdziela ci kostymy na co bu nosyć, żeby spieszne przeoblekanie też so poradziło, je przy kuźnym przedstajeniu kitro hoco, gdyż słońco smudzi potom cimbole.
3: Ja sam skoro cały czas na jewiszczu, ja nie mam tego możliwości, ja muszę so jenoś z wodu wokwódnić. To ryka, ja mam szudze, gdzieś ja so przedraszczuję, albo szminkwacz dam, wodu stoję, a przeco piju. Ja doby so husto szminkwacz dać, to ryka, so mam ja tajku tostu worsztu na mierzwoczu, a na moich rukach, so tam żadne słonczko durch neszinje. A możemy też ze słonczymi nawoczymi rać, dokaż hajete w oczy doby na kujże paczki tać, dokaż słońce woprodzie na te jewiszczo popodnu swieczy.
1: A ja też za publikum tu płaci, gdzieś bliwy być, a na swojskie czoło słuchać. Zaszły końce dnia są hostci też lochce z wodu napryskali jako wokwodnienie.
3: Ja so przeca nadziejam, że się kujże przyladowe wiesty, że taka czopota je, dokaż muzno husto mieli, że ludzi potem wokapanu, a potem dobi so przedstajene na wiesty czas przetonyć. Kujże pytne, okej, okay, niekie czas za mnie ze słońca wonić, że on pan poprawdzie od tej trawiazy deledże.
0: A co je przy wulki horco, czy generalnie ważne wie, lika Cyril Hanczyk, nic je nos starszy ludzie mieli przypodniejsze horco, czy pomożności doma wostać, a odpocznić.
4: Wszem tym, kocyś maja wosebe problemy, albo korosze krenoptoka, kiś maja korosze płucu, albo też jesienku, tym bocha wosebe radził, że oni na takich dniach są prostsze jednore odpoczną. Co oni są nic do kutka synu, a żadne wielkie aktywity nie przewiedzą.
1: A wiezo, jeli są mam wierci, miakny albo kreny w obtok prawie nędziewa, nic przedło czekać, a z czasem pomoc pytać.
0: Z katku sam poryczał koło horcoty, a zaradowanie końca tydzienia ministranska kopańca na przykład jest w odprawiła, albo też jechanski turnier w Kulowie.

Skotre zarjadowanja. So iż odprawjene to z moj rone wam sposredkowali. Nietko pak mam pokiwy, kiż woprawdzie su hiszcze planowane. Na przykład, so możecie dżęca z Mirce, niemce Friedensrichter, da możecie ją opytać, dżęca ma ryczne hodziny, panczycach kukowe, od cioch do naposzeszczych, możecie jemu swoje starości tvareniu zariadniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie przedniesć. We Wojerecach witaja was dżęca na dziewoniczku tykania paczeriów za wojerowsku rejowansku drastu. Dżęca od 4 do 7 to budże w domowinskim domie we Wojerecach, tam so Sonja Reorjowa jara na was weseli. Dwie gmienskie radze z tej dżęca na plany. Juno we Wasku, tam zetka so Ralbiczanska gmienska rada wieczor 6, tam niszym towarstwowym domie. A druga gmienska rada je Horkach, tam skadżuje so Kruszczanska gmienska rada dżęca wieczor 7, tam niszy gratuni Horczan Wonjowie wobory. Szulerio budyskie hudźbne szule przeprosza dżęca na koncert, zapiskaja wieczor na po 7, a to radworskie mej, gdyż skupina Radwobraz je podla na koncercie hudźbne szule dżęca na po 7 radworskie mej. W Horkach zwiedza sobotu 120-letne wopstacze tamniejszeje wojniowe wobory w odpopodniu 4. Przedstawia so wojniowe wobory w okolnych są, a młodzińska wojniowa wobora gminy Kruszczycy. Tyż dzieci są witane, a mają tam za nich planowane wszelakie poskitki. Wieczor potem kream zapiskaja, no a wodu za wokłodnienie wojniowa wobora tam tyż załyszczy dość a nadość zmieje.

0: budże.
1: To na kóže pad jutře budże hižo zaso lochšo, šož temperatury nastupa nic w opravdźe, ale to šak dźensa wulce nie wadźi. Wona nie tak legendarna, kajž naš moped Wastočka, ale za to wele elegantniša rěčuwo. Tute mopedže, kiž rěka kajž Wosa, italski moped Vespa, ma dźensa narodniny kulowaty jubilej. Italska Wosa Vespa je 80 let młodża, a szudże ju wuladasz na drogach wielkich miasto, gdzież bezbożnie a zdziela kietro agresywne po drogach smala, a sobie trubia kajś światowi mistrojo. Ale wot dżęcniszeo hadżo niedzielę. Poczeszcza Italczynio swoju Vespu z paradami a fenami z cywego świata, kiż si do italskie dojedu. Vespa, woswiedzi tutych dniach kulowate 80-ciny italska Wosa. Vespa to je prawy dolce vita na Italsce. A tam znanosy, nikocji do dola, dolecza, mieli wesele na kurze pat. Temperatury, italskie temperatury, też no dawno poda nas mamy. Sydą posiedem ich je.

0: si mój kart.
1: 7 hodzin a jednacze je Sakski krajny Sejm je nowy policajski zakoń wobzamknył. Je to jedne z najważniejszych przedewzaczów tak mianowanego mięcinowego knieżostwa między CDU a SPD. Katka, co so za policję nitko zmieni?
2: Hej, policja dostane jace technickich możnosti, żeby ciężkim nieskutkam zadziwała albo tak wyjasniła. No na przykład je, że ma policja, a to pod wistymi wumieniami, dolat do zaurenych pojezdczu na WhatsApp to verschlüsselte Nachrichten, a to emtkeś na kanalach keś WhatsApp, Signal albo też Telegram. Za to pak trzeba ja na każdy pad sudnisku dolność, to im cyle WhatsApp nie przysti. Nimo toho smie policja daty z wszelakich statnych registrów automatisce mia sobą zwiazać obu odnoczyć, zamia je tu z wiskimi z osobami, jeździdwami albo miestnami spieszniejszo spoznać. Nimo toho smie policja też swójskie truty k wustledzeniu kunczynu używać, a po potrzebie też cudze truty wotwobarać, na przykład na wulko zaradowania. A też w związku z widiami są zmiany z pomocą specjalnie software zmienia się video narawania spieszniejszo uodnoczyć. Programy może na przykład napadne mustry pojiba spoznać, mimo toho zmożnia się też biometryczne próbowanie mięzwoczu albo włosu, na przykład przy pytaniu za zubienymi.
1: Zakoń pak nie obsahuje jenoż techniczne nowostki, albo Katka?
2: Nie na przykład też w opory, kotrysz halt czapia pod namocu pola siebie doma. Maja se lepiej szkitać, policja smie namocnego partnera hać do 4 tygodniu ze zromadnego bydlenia wupokazać. Nimo toho smiecza policistcza też bodycams przychodnie pod jakim te kamery goto są przyczynione w bydleniach zasadzić, ale też to jenoż pod krutymi wumienieniami.
1: A ja so dopominam, niebie też nieco z tymi taserami planowane, z tymi
2: elektroszokowe
1: pistolety cwójby.
2: Hina kać tam poprom planowane nesmiedza są tutaj elektroszokowe tasery od wszystkich policystów używać, one wostanu specjalnym jednotkam przełostajne.
1: Nowy policajski zakoń. Sakskie je po takim wobzamknięny. Co tam wszystko nuckaste? Katka, je nam krótki przelat skiczywa w utromny dżak. 7 hodzin, cinacze je. Deren formułani do nowego dnia. Przyjem serbski rozwoz. Dobry start. Sobie też.

0: Teja Handuschowa je cyle zakuzwana, a tyž přichodna tema zda so być kajž hotowa magia. Możecie sobie poprom przedstawić, że zamorza dżęsniejszy dżyn roboter, po takim takie humanoidne, kiż są człowieki po wąkonym napodobnione, tyż instrumenty racz? Na runie tutun nieszedny eksperyment jest so wumiocza Karoliny Ajkec, serbskiego pokada zważiwa, znata szak je po całym świecie jako wumiocza na tereminy, a to jako jedna z małych wumioczów, kiż syła tak dere na tereminie zaracz morza. No a niedawno je w syci wozjewiwa krótki film, jak wona du ecze runie z takim humanoidnym robotorom Terminim raje. A i sama rekne, żeby to kietro wiele dziewa, robotery dole nazwu czuwać dole, tuż to pospytu, a tuż to treninga by za to trybne. No a na końcu pak jest to eksperyment radziu, kajż ona sama na jędrzesce przypowiedzi.
1: And now, for the first time in history, a human and a robot are playing a duet together on the theremin.

0: Jörg Weiselberg. Znaty hudźbnik, kiž tež rade serbske kruchy produkowuje, rade tež jeszcze produkuje, zawyższe, no a to, abo tamne snano to nie wie, ale pola The Voice, što je znata w telewizji na show, Katka, no?
1: Casting show, hej,
0: Casting za show, spywario. Tam won je, abo jeszcze zamówi tamniszu band nawiaduje, kotra show prodzie live potom performuje. Szwanawicka, rjane dobry hudźbnik, ale roczo keteme, roczo do Łużycy, je na po 8.
2: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranie. Sakskim krajnym Sejmie jest od czera zromadna prostwa frakcjo CDU, SPD, Zjazka, Dziewięćdziesiąt Zelenych a Lewicy przyjuzała serbsku rzecz jeszcze silniejszo szkitać a spichować. W prostwie żadaja się przyjuzać przydatne zawiaski z europejskiej karty za regionalne a mniejszynowe rzeczy. Deficyty mieli so w otwarzyć a spichowanie serbszczyny w gubwaniu, zarednictwie, mediach a towarzności jasnie w utwarzyć. Sakska dobiała też prowadź, hać nie mała w uspieszne riadowania z Braniborskie przełzać, co bych już standardy podobne byli. A knieżostwo miło pokazać, które europejskie spichowania mieli so za zesylnienie serbskiej rzeczy, kultury a regionalnego wujcza zasadzić. Nowy kreatywny kurs za szicze z płatami narodnie drasty jest od czera slepom za aju. Prynny raz jest w ubiedżowaniom zjazany. Hodnoczas o wudziłki kategoriach mużaca moda, modzinska moda a asesuary za bydlenie adom. Z jednacze hobijowymi szijarkami je kurs Derek Niowany, zaradowarje od serbskiego projektowego managementa z ujara spokojom. Czera są w obdzienicze prynie pokiwy dostali, a materiał przepodaty. W 9-tydzinskiej indywidualnej fazy maja one z tradycjonalnych pfatów modijskie unikaty wówiwacz a sotowiecz. Kunc augusta są wusletki na modowej przeladzce z lepom przedstaja, a najlepsze są mytuja. Wiacacz dwie lecze po starcze twarskich dziełów je modernizowanie dworniszcza biskopicach w odzamknienie. Niemska železnica je niedzie 10 milionów euro do wonju w obnowienia inwestowała. Z tym był projekt leto pozdziszo gotowy, a dwójce tak drogi każ planowane. Železnica w opodstatni dlejszy twarski czas z przydatnie trybnymi zanirowanskimi dziełami. Dokelż so liftaj zatwariszty, przyjdu lucho z handicapom nietko lochszok czam. Tunel za wosoby dostanuje szpundowanie a nowe kachlice na szczynach. Nimo toho so skody w obnowichu a nowe w obswietlenie zatwari. Budyska Mieszczanska Rada je czera wieczor z wieczynu nowemu personalnemu koncepty za mieszczanskie pestowanie przyłosłała. Miesto chce przychodzie personalną potrzebę z cioch komponentów otworzyć. Na zakładzie liczbu dzieci a zakońskich smiernicu, z przyrażką za czas wupada na zakładzie tarifa, gajsztyż z pedagogiskie przydatnie potrzeby. Tuta przydatna potrzeba ma so z obiektywnych kryteriów a liczbu padu zwieścić. Personalny koncept bych już

0: Ali dokelž su pěstowanjach města wjace kubłarku a kubłarjow přistajeni, hač zakonsce postajny kluč předwidźi. W Rakecach mjestem wjacery wobydlerjo dwieluja, hač ma nowa bydlenska gónčina z wobchodami blisko niedošije kormjanje swini wjestu přichod. Wčera předniese štaj dwaj wobydlerje gmejnske rádže nádrobne swoje wobmyslenja, a to pěča mjenje dalších Rakečanow. Woni so investuje ruiny bola, boja. Wjesnanosta Sven Nowotny pak znapřećiwi, zo gmejnska rada plany podpěruje, dokelž do dobroho přichoda Rakečanskeje wokoliny wěri. Nimo toho privatny investor šun riziku sam njese. Dale je rada čera wobzamknęła, zo so staršiske přinožki za dźěći Rakečanske pěstowanje a žłobiku k 1. augusti połeša. To bychu powieszczo, kotrež namakače tež na našej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Nas wočakuje słoneczny dzień z niekotrymi mroczelami. Skiery srednie do snadne wiecik zmiemy, kotrzysz przyjdzie ze sewera. Żywesli prostu padzęca na horce, samo jara horce 6 a 33 stopniu. Hacz do niedzielę zmiemy dalej dość a nadość słońca, toho może czasa nasrybać. Chyba raczej nucka wostaniecze, a większość czasu tam przebywacze, przetoż stupa żywesli pro każdy dzień trochę dalej, niedzielu samo hacz na 43 stopniu.
2: A ja to smy, że dzięca rozwosu. Tyś na to skidzimli, kajke su wubinienia kunst tydzenia, na co zaradowario mieli kiedzibuacz, jak so im dżek, iż zaraduja sami, a też smy zwyszczyli, zo jechanskich turnier kulowe wotprajene.
0: A pokalne tak, finale, co przesunie.
2: Co przesunie, a też ministranska kopańca. Ta sobotu też hoca tydla upadnie. To może wszystko powiedzieć, że ktoś na drodze do cztery upada, wyskacze, że nie lewuladam. Tu już wam dobry start do dżęsniejszego czwartka, pecz po napu osmiche.
1: Serbski rozwóz.

pisamy 5 a 20. smażnika 7 godzin dom 8 a 30 je. A dżęca przed 17 letami je zemrewa. Haj ikona, swit idol, switowa legenda, możesz samorec, Michael Jackson. Przed 17 letami 25. junia 2009, tak daleko bije postaletne, je zemrył, haj, sudnicy menia samo, zo by to morenie swojego niedoszego lekarja Conrad Murraya. Michael Jackson szak nie może się dere spać, tu już się huszczy się dostał, haj taki narkozowy sred, k propofol wun reka, a też nieco, co zmiruje. Pozdaczu je jemu lekar tedy przewele. Tutaj je maczizny dał, a je tak zamordował. Je znamieńsza sudnictwo. Tak rozsudziło. Dżęca przed 17 letami je legenda zemrywa. Michael Jackson, tu już chcemy je od iż dżęca poczęścić serbskim rozmasu. Black or White nam nietko zaspiewa. Michael Jackson, King of Pop, tu serbskim rozmasu.

Zmierc njemsce Friedensrichter poskiti dźensa za so rěčnu hodźinu pančicach Kukowje, a to wot cjoch dona po šesćich, tam možeće jemu svoje starosće w twarjenju zarjadniskeho zjazka při kluštorskej wodźe rady přednjesć. Dale do Wojorec, tam witaja, pojtajawa was dźensa na dźiwoničku tykania pače rjow za Wojorowsku rejowansku drastu. Dźensa wo čtyrjoch do sedmich w domowinskim domje we Wojorecach, tam was Sonja Rejorjowa wutrobnie powita. Dwie gmienskie radze mam dźensa na swojej liščinie. Dźensa so na przykład we Wasku, Rajbičanska gmienska rada zetka, a to wieczor šesćich, tamniejszym towarstwowym domie. Dale do Horko, tam skadżuje so dźensa Kruščanska gmienska rada, wieczor sedmich gratoni Horčan wonjowie wobory zajmcy su wiezoty šudze wutrobne witani. Šulerjo Budyskeje hudźbneje šule přeprošuja dźensa na koncert, zapiskaja na po sedmich wieczor Radworski meji, tež skupina Radwobraz je tam podla, tež zahudža šulerjo Budyskeje hudźbneje šule dźensa Radworski meji wieczor na po sedmich. A ladamy iżo raz na sobotu w Horkach, swiecza to minuce 120-letne w obstacze tamniejszeje wolniowe wobory. Wod po południu szturioch przedstawia so wolniowe wobory, wokolnych są, a też młodzińska wolniowa wobora gminy Kruščice. Tych za dzieci są wszelakie poskitki sprzygotowane, wiecza potem rejestrzyuja, a wodu, a w okłodzinie tam zawieszcze dość a nadość zmija. Zibiedlki na Wosomje, no a to sme dźensa rano hižo prajli rozwosu, zo su šelaki wiecki tež wotprajene, na przykład ministranska kopańca sobotu, abo jechanski turnier Kulowe, a tež pokalne finale zapadowužiskeho kopalskeho zjazka Rajbicach, tam su so tužto rou časa a hocoty dla zmienili.

0: Ja, drätisch, wele ne wiem, ale to wiem zwiestosću, zo so prózdniny bliža, a z tym tež čas wočerstwenja a wotpinania, znamenča za šulerjo, za starších pěstowarskich dźěći bliži so, z tym pak tež čas wiestého špagata. Najwiace pěstowarnjo ma tak mjenowany zaurenski čas. Dwie njedźeli je po takim kubłanišćo kompletne zaurene začinjene, kak starši a svójby z tym wobchadźeja, až to su lepšiny abo tež nielepšiny zaurenskich časov w pěstowarniach, to chceše Bettina Wenderotowa wiedźeć.
1: Wozy je zaurenski čas, kada si vy to ze svójbu organizujeće? Je to kužili to ty samsne, abo kawe to činiće?
2: Lieca sem ja išče ve staršiskim dorolu, přesto to za nas lieca cele nekomplikované.
1: To rika to je za vás poriadku, tak so je tiež tundum je moč vynižli zaurene.
2: Haj, za nas je to poriadku.
1: Kavaša svojba to logistice zmištruje?
2: Přesto za mamo mu tiež je ne šuske dječo, je to po nas cele jednore tak kvađene za mu to tive prozinach, po nul činimo, kaj še ten zaurenski čas. Ha ve tých posledních letach, kdež mu nejsmo žene šuske dječo mili, smo mu náš dôl dotočineli, ha po njo. Trudujemy w łokach, gejdwała, mój mąż podny, ja podny, a to smo się pomozradowali.
1: Kasi starsi to zarjaduja. Je to tak, że tlaniko tre dzieci pondu do tamo domu, albo praja temu, od spoczat leta wymo, tamo tam je začinene, a poncimo to tak szczinimo.
3: Pola nas tu nawes we Wotroju a ty w bliższych wioskach, kocisz nam kodzia dzieci, tam maja wiele jeszcze dzieda łuki. Abo jenu czetu, a oni spytają, że te dzieci docela nie traja nidzie drudzie, dokaż się to zasadzu za okolina, a tak są one swoje okoliny. Prede są też wiele jeszcze nabożne tydzień, wulka skupina rady używali to panie, dokaż są tylko dzieci na nabożne tydzień przyzewenych, to nie tylko 20 lat jacy nie idzie. Ale niekak są to wszyscy zeszlaści staršim, abo nekak te svojbe. Ha, jadovi uprajč, přes te coho leta sme my přesto mili, potom tešte dve nedjeli zaurenske čase sme my mili veľa ponovič. Tak smo so mili dživa činič, kotrež docela nebo možne byli, když su dječi tu.
1: Kasi vy to zariadujete s tým zaurenským časom a mačo to za dere, abo prajčovo burčet i bez tomu li živo buď?
2: Ja mam nadživo te zaurenske čase, a to so pa v samsom času jo keše otrovo, a na toho jo to poriadku. Also, to su tezno leta davali, když to tak nebo, když to mi muž dobra dve nedjeli dole zač, a potem s japonskimi dječimi doma bova. Ale mes sem ja to nek tak zradovane z živo darorom, so mo kvazi možemo tam te dve nedjeli zrumane dolečiť.
1: Vašu kubanišću su dve nedjeli zaurene, če odlajo to snano te za šest strane je moci važne, za su jemo dve nedjeli mira.
4: Ahoj, za te dječi je to šun, te jemo važe zma zrumane, zo dve nedjeli zvjazovace dole, če starši tato zajedno štonje poprovam, Pojď se můžete to snadno ty zariadovat. Já to ty zrozumím, když ona má ty štěže, no, ty má ty na tamu boku nějaké zaurinské časy od nějakých firmů, abo tak. Po nás popom ta akceptanca tu jo. A te dzieci, když do té starší, když se ty nemůže zariadovat, te pon daje praktice ty odchod ty dzieci do koštěca pistone.
1: Ká to po vás doma ve svůj běží, jsou ty starší si to tak zariadovat, že do důle jedu, abo praj vůka, ona ty pon moci 4 dny kusu bulada.
5: Hej, tak to jo, já mám jucidne. A tam woka, to sú v podľave štetn, to je tam blízko med vajra, tam je aj pan vajorocidný tu mal. A jen týdžen, že sa oni najskej tak zariadovať, že sa oni sami dovolzať.
1: To ríka, že nie je automatisto tak, že ma kúža svojba tiež v zaurinským času dovol.
5: Nie, to nie je tak, nie. To je tý druhý češko, štý žiadnu woku a džíra nima, to je už potom kus češko.
0: Potajkim važme se džidov a vouki, a dež nesu z najšelako rešiš pričinu rune bliskoši, potom šem staršim a džičom při všich logistických vúžadaniach. Krásne prozine a riane zromane čas, vy to šon zmištruječe svojba šakje, to nevážniše a dovolovač, se svojbu tak a tak, to nerinče. Sedam dvaja postaje.

0: Susanne Himplowa, kak so weselu, no a ja so weselu, gdyż się tuta horcota przetrata, a na no tydzień potom skunczny tyż za so spadki przyndu. Z tym jest 7 godzin pecha posta.
1: Nabożne słowo.
0: Tute ma dżensa rano, pało wirt ze zwei brückena.
2: W tutym tydzieniu ryczu w dobrych poczynkach człowieka, dżensa wo zmużitości. Je zmužitosć jenoś wiec muži? Słowo pokaza na tych silnych mužów. To bichu ryczoja a kecoja a bole iście żony, kich suze jako kodajty pomienowali a spalili. Zmužitosć słuša tam, gdzieś so człowiek do niewiestoty poda, haj do Bożych ruku, kajś so praje. Kujždy, kiž před operaciju ste, debi vopismo čitač a podpisač, zo so operacija znano neradži a von zemrije. Našemu pšečeli su vutrobu operovali, a my sme so z njim rozžonovali. Je žive, ale druhý kolega je při tajke operaciji zemrijo. Zmužitosť je splečena z víru a dovíru. Za mnie do Božich dobrych puču. Bóżak.
0: Praj Pavo Wirt ze zwei Brücke na nadoku a zamobitości serbskeho wosadneho zjaska. Janaka.

A to je tola raz. Kvodna połyšć dniach wulkeje horcoty wužiske liški. No te maja noweho zakitowarja ze Švedskeje, kiž nije hišće ženje wulce we Wukraju rau. Ale bie w dorostowe mustwe švedskeho narodneho lodohokejowe mustwa popłuczyła. Nitko se raz przedstajcie, kak wun puk bolodze subajo na smykaczach po ludzimnym powiasiu, honi. Abo kak się zimie na wiesnym hacze, so smykacze. W Szwedzki na wujkich jezerach iszu zamierznene. Hej, to są nidom wszystko wokwodni, dobry pokój do przychodnych dniów. Senano, si kwodne mysle czynić, abo kwodne nowinki, kajsz? Tute słyszeć. Nydom wasa mięcino po osmich je.

0: Policja zdźěli.
1: W Šerachowje jest so w obchadne niezboże z małym dziesczem stało. Holčka bija nienadžice a nejabce za parkowacym autom ze swoim bobikarom wujewa. 15-letny wodža mopeda Simson nie może się więcej dobrożdzić a do małej zrazy. Na zbożo buszte w oba jenoż lochko zranienej. Szkoda na mopedze 200 euro. W Włócznicy niemsce Lausnic je 16-letny przy kupaniu zniezbożił. Młody kadlarz jak bije ilegalnie na terenie Szczerkowie jamy, a jest so przy skoczeniu do wody ze skały tak ciężko zranił, że dobił helikopter jeho do kliniki w otwierć. W Wojerecach je dotal nieznaty pusztulnika skrzywdził, a samo z bleszu do niego bił, przez to poczapie muż silne bolostcza, a wunczytko policji woziwi. Rewirowa kryminalna policja nietko pat przepytuje.

0: Albanski spěwar Konstantinos Koufos, 39 let młody, a znaty DJ swojej domizny je tu zaspěwał serbskim rozwosu Bidlk na 9. A nietko winujemy so tutej temie z Katku. A jeszcze już dobi... Jutze rano zaestawacz ma moju wutrobnu sobu żelność, czako raje dżęca wieczor dżesacich niemskie nachodne mustwo muskie kopańce w posledniej skupinski ry przeciwo Ekwador. Samo snano dowola starszy szulariam z najmniejsza pryniemu połczasy przed telewizorom zczyłać smiecz. Nasza AAD telewizja ru live przeniesie, a przy tym je to przeszło napiatara. Za Niemcu je ważne rytmusu wostać, napiatość dale wysoko chore dziarze. Za Ekwador, że wo wszystko, oni budu wojować, hać do końca, tak minia ekspercza niemska Ekwador, dżęca wieczor dżesacich, live w ARD telewizji, ale no chcemy również wo muskiej kopańce ryczeć, Katka, ale też za żądzku kopańcu dosyty rianu powieść namakała.
1: Cyle prawie koparka Jule Brandt wonił so tu wierczy jej kiwa nitko wulka cześć, bo nie budzie mianujce so stadion pomenować, a to je rodny sy, rodny miestaczku w Dudenhofen mianujce Borensko Pfalce. Je to koparka niemsko-narodnego mustwa, która szraje we francuskiej, pola Olympique Lyon, a towarstwo FV Dudenhofen, oni su so rozsudzili, ich stadion pomenować, bo najsławniejszym koparju albo koparce ze swoje sy, a to je entnarodna koparka Jule Brandt. Srecz Julia budzie so stadion oficjalnie z wielkim swiedzeniem przemienować, a to je w oprawdzie nieco cyle redkie. Za mamy w niemskie albo podstawym swiedzie stadie, kotrzeż są po żonach pomenowane. W kopańcy by to scyłane z niemskie hakle junu, menujcy w herne, a to by skierę taki żort. Tam je tedy się wiesna nosta przemienował stadion składnostnie 60 narodnin swojej żony na jedne lito, okay. Na ten Livia Leichner stadion, okay. Wotlada je woto dała jeden stadion, kotrzyż je po Steffi Graf pomenowany. Nie to wieso koparski stadion, ale sowie tenisowy stadion, a to w Berlinie. Ale po Steffi Graf je Jule Brandt nietko druga patronka tego stadiona.
0: Przyszym pryna koparka, no, wutrobną gratulaciju. To je to larasz zmużity krok, też wone jest. A to smone pokukno, jeda Jule Brandt, iż od Svitomistaka nie naże nic brązową medalią dobyła przy olimpijskich rach 2024, a 2022 by wice-europska mistrzaka.
1: Ale jest jak lecja 20, lat stara, tu już tam jeszcze duła kariera na nią czeka.
0: Tam jeszcze tu jeszcze tytułu kiwa. Ja twórczymy za też jej żądzkim narodnym mustwie, ale dżęca też muskim narodnym mustwie. Palce, wieczor, dżesacich, ra, przeciwo, Ekwador, live, ARD, telewizji.

Dyżno by wszystko tak lochce běža wo 8 godzin 21, je wiele ludzi soni tu chwilu wo dualu, dże si dojecz, snadro do szwedzkie, na Majorku albo do italskie, a naopak si tamni ludzio zaso mysla, čehodla nic raz dovol ve Vužice. Tam však maja takú rianu Vužisku jezorinu, tam so zaujšče dere kolesuje. Rune za tutych, ale tež za nás zomorodných, je miesto Vojerece, cí stácie za reparovanie kolesov nastajivo. Junu při dvornišču, junu na vikách a junu tam při lauským centeru. Tam namakaja kolesvario šitke vážne graty za reparovanie kolesa, klumpu tam tež maja a tež v Nimcach cidža tajku stáciu Boze natvarič. To mili si spomiatkuvač, jeli šte raz v končine popuču a nužne pomoč trebače, abo so vás turistča prašeja. To, co nam nadziomne tyż przychodzie, przeco husi szostanie, co możemy im upomać, albo naszej rianej domiznie powiedać.

0: To je prawe Party USB. Lady Gaga a dojeći serbskim rozwosu, no a lubi dzieci, to je wieża wasz czas.
1: Filomelos. Dirtam dejstwa Marmije Drozene.
2: Ach, ty se światojanska nocje nimo, bo takim najdliši dzień lita, a ja sem tożno zaso zabył. Snado samo dwójce.
3: No, što da to?
2: Na moje narodniny.
3: O, dyra se je miał?
2: Što da ja wiem, juno wynaliču na nikakim rianym dniu. Nitko jest najmniejsza, no zaraz o przepozdzie. A ja mam tylko narodnińskie zaczucia w brusie.
3: No, wiesz, da tyż, to by się k narodninom pszał?
2: To smut. W odsusatki kniri wiewiaczki bych się kusk kożucha przećmu. Za mój załczk. Tu nie iż o tyle przeliady. Te wobliki muli mi zoniatka przynieść, kóźny z najmniejsza pecz, a dzieci muli mi śpiewczk zaspiewać.
3: To są szo prima ideje za dom.
2: A więc o dębiu za so swój wejwik napylnić, a mój pumpyk nie też iż o raz kulwa ci był. O, ty by mi mogła popriąć darić, na przykład. Abo popriączki.
3: No to ci wierzę.
2: Abo ty, pitam delika, niech to obstarasz.
3: Stora, ty tam delika mienisz. Ach, pod ja sztomom je so swojba na przykrył posydnęła. Skorbika bieru szalki a talerie, wiśnie, tykanczki a popriączki. Naszemu Filomelo se wiezo sliny bieża.
2: A ja mam tylko narodnińskiego zaciucia w brusie. Nie musisz ty mi tam niedyś to obstarać?
3: Filomeloso, ty tla wiesz, że już brzi a kranie, to hele padnie.
2: Ja pak sam narodni nie miał. Obrociu.
3: Nie, lepe. Ladaj raz, że za tebie tule mam.
2: Czemu ty skupo praćko? Jenoś za mnie?
3: Haj, dokąd nie je żenie przepozdrze narodniny swiecić.
2: O, ty se ta najlepsza.
3: Wiele zboża k twoim narodninam plus jacore dny, lubi Filomeloso.
2: Dziękuję.
3: Prajono, nie se so ty zajśmy tydzień też iż o przepozdrze na swoje narodniny dopomnił?
2: Nie, to ja raczej nie wiem. To nie może być.

0: A ste mir na podźěłačich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W sakskim krajnym Sejmie jest odczera zromadna próstwa frakcji CDU-SPD zjazka 90 zelenych a lewicy przyjuzała serbsku rzecz jeszcze silniejszo szkitać a spichować. W próstwie żadaja się przyjuzać przydatne zaujazki z europejskiej karty za regionalne a mniejszynowe rzecze. Deficity mieli so wotwa rzecz a spichowanie serbszczyny w kupowaniu zariadnictwie mediach a tołożności jasnie wutwa rzecz. Sakska dobiała też próbować, choć nie mogła w uspieszne rejadowania z Braniborskie przełzać, co by już standardne podobne byli. A knieżostwo miało pokazać, które europejskie spichowania mogli so za zesilnienie serbskiej rzeczy, kultury a regionalnego wujicza zasadzić. Wiatce hać dwie lecze po starcze twarskich dziwów je modernizowanie dwornišća biskopicach w odzamknene. Niemska železnica je niedże 10 milionów euro do wopnowienia inwestowała. Z tym był projekt leto pozdziszo hotowy, a dwójce tak drojkeż planowane. Železnica w opodstatni dliši twarski czas z przydatnie trebnymi zanierowanskimi dziwami. Dokelż so liftaj zatwarište, przyjdu ludzo ze handicapom nietko luchszok czaam. Tunel za osoby dostał nowe szpundowanie a nowe kachlice na szczynach. Mimo toho są zgody w obnowiciu a nowe w obswietlenie zatwary. Budyska Mieszczanska Rada je wczoraj wieczor z większą nowemu personalnemu koncepty za mieszczanskie pistowanie przyłosowała. Miesto chce przychodzi personalną potrzebę z trzech komponentów otworzyć. Na zakładzie liczby dzieci a zakonskich smierniców, z przyrożką za czas wypada na zakładzie tarifa, kajż też z pedagogickie przydatnie potrzeby. Tuta przydatna potrzeba ma so z obiektywnych kryteriów a liczbu padu zwieścić. Personalny koncept bych uzdziewali, dokelż su pistowaniach miasta wiatce kubwarku a kubwariu przystajeni, hać zakońce postajeny klucz przedwidzi. W Rakecach miastem wiatcery w obydlerio dwieluja, hać ma nowa bydlenska kunczina z wopkodami blisko niedoszie kormianie swini, wiesty przychod. Wczera przednese staj dwaj w obydlerii gmińskie radze natrobnie swoje wopmyslenia, a to piecza mienie dalszych Rakeczanów. Woni so inwestowie ruiny boja. Wiesnanosta Sven Nuotny pak znaprzeciwi, so gmińska rada plany podpiruje, dokelż do dobrego przychoda rakeczanskie wokoliny wiri. Nimo toho prywatny inwestor szun czas, woreczy szun riziko sam niese. Dale je rada wczera w obsamknęła, że są starszyjskie przynoszki za dzieci w rakeczanskie pistowanie a żłobiku k pryniemu augusty połysza. Za zanierowanie kulturnego domu w Salowie planuje Kulowska Mieszczanska Rada niemal 60 tysac euro wydać. Nadał za to dosta na wczerajszym posiedzeniu firma Skulowa. To by jeden z trzech twarskich nadałków, w kotrych radziceli od wczera rozsudzichu. Mimo toho rekonstruuje a zanieruje so most przy Kuberowym mnie za nieszto wiacać 500 tysac euro, a CSB pistowania dostanie nową fasadu, kotra szczopfotu izoluje. Nadałk przełza za 590 tysac euro do runia firma Skulowa. To by się pojeszcze, kotrych namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęca wostania przez cywy dzień swunczny, tyż z niekotrymi rastuszymi mroczelem.

0: Postanje dale tež horco ze 36 stopnjami. Hač do njedźele temperatura dale a dale stupa, njedźelu wočakuje nas 40 stopnjow.
1: Widzisz. Na drohach wšitko dere beži. Wyskacze, że nie mamy poskitku, tuż wam dobru, a wiesz tu jezbu, deren formułani. Do nowa dnia, do dzięczniejszego sztwórtka z Katku a Jakubom, który po napodziewaczych.
2: Serbski rozwóz.

0: to nie jest żadne wielkie potajemstwo, wielka horcota. Na nas w przychodnych dniach jedzie sowali w osobie niedzielu. Budzie około 40 stopni Celsjusza wyższy na Hartmut. Sobo to postara. Ale przy takiej horco, czy gdybyś wiele pić, radę też raz 4 litry na dzień. Wiele pić, albo możesz też takle prać, cel elegantnie.
1: Dosć pić, ale po możności nic jenoś ryzu wodu. Przez poczynie my z człowieki elektrolyta, mineralie zubimy, a te dobimy te zase k sobie pracza. Nasza woda jo tajka, zo su tam przemało elektrolytu. Dola je to te dere, gdyż jenu bryczku tomu pije, albo czaj, albo takie wice kajsze kola, albo tak haj słodkie napoje, so buchem to też kusuchno.
0: To praj nuzył lekko Cyril Hanczyk, a doda kofi, albo se lód poprzeć, albo też słodną melonu, kisz co do żdere, do tutego czasa chodzi. Jak wypada koniec tydzienia, zasadnie ze zaradowaniami przy takiej ekstremnej horcocze, o tym chcemy nydom rozprawiać, po tym, co je Zuzan Mövec zaspiewała, co chce Czopwysko. Znana mini, dżensniszym dniu skiery kłodnie skoro.

0: 5 a 23 stopnjo je nimale zaušich rejnje, cice 33 stopnjo, no haj, došče wutra ješ, ale 43 stopnjo, haj, to je marka. Horcota nebudže přichodne dny jenož na za ludzi, biurowe a na twarnišćach wužadanje pa takim nadžele, ale katka tež ve wolnym času.
1: A při tym vetre se by nikto škole neradšo kodne pince skoval, asi tam trochu rejnje ščinil, ale tež vonka se vieza dále, tož to hiba, zahredovario planuje svoje termine šak iža mjesace do toho, a oni sađa na lečo a na vele hosči. Při temperaturach kajš tu tich pak može dotiš strašno być.
0: A byrneš doa planovane bylo, nekoci zahredovario su svoje termine připoveđene horca tytla hižo cofnili. Jechanski a skakanski turnier kulowe je so například odpraju, převulke je riziko za jecharia a zvierio.
1: Druze zarjadovario so temperaturam přimerja. Mesto vodprajenja sadža při pokalnym finalu v okresnje Koparskije ligi na zmieny. Mustrowy nawoda sokoła rajbicu horki Mike Brezan rozjasnia.
2: Zapadło wóżyjski koporski zjazki, co potrzebne musta o sobie dorosł uproszał, ka upada, hać może so te czasy to zakupa, so dalej doprytka sunecz, a to nie potrzebne uproczę te dwie rie. Sobotu a dwie niedzielu, te są netko dopona przewedu, a nic oko szipona.
0: A pokalne finalne muži po takim rasokowa rajbicy horki przeciwo mustwu naszycy dobrusza, przewedzie są netko horcoty dla miasto niedziele popodnia, hiżo sobotu a to we sześcich.
1: Pokalne finale pak nie jenički turnier, kotruž je konc tydženja planovany, kajž dušepastor serbskich dzieci a młodziny Fara Gabriš Naukas dželi, su koparski turnier ministrantu ze serbskich vosadu, kiž mieše sobotu pieskecach byč, netko cele odprajili. Przewulke bych starost, že starších vostruo tu svojich dzieci. Cieča pak spytač, koparski turnier ministrantu na zemje nakvatač.
0: Tež kulturni zariadovario, so na horco tu přijotuja budyskim lečnym dziwadle przedstajenia dla dale beża dziwadzieniki Mariany Bulanki, kiż dobi zdziela ci kostymy na co bu nosyć, żeby spieszne przeoblekanie też so poradziło, je przy kuźnym przedstajeniu kitro hoco, gdyż słońco smudzi potom cimbole.
3: Ja sem skoro cały czas na jewiszczu, ja nie mam tego możliwości, ja muszę so jenoś z wodu wokwódnić. To ryka, ja mam szudze, gdzieś ja so przedraszczuję, albo szminkwacz dam, wodu steję, a przeco piju. Ja doby so husto szminkwacz dać, to ryka, so mam ja tajku tostu worsztu na mez woczu, a na moich rukach, so tam żane słonczko durch neszinje. A może mu też ze słonczymi nawoczymi rać, dokaż hajete w oczy doby na kujże paczki dać, dokaż słonczo woprodzie na te jewiszczo popodnu swieczy.
1: A ja też za publikum tu płaci, gdzieś bliwy być, a na swojskie czoło słuchać. Zaszły końce dnia są hości też lochce z wodu napryskali jako wokwodnienie.
3: Ja so przeca nadziejam, że się kujże przyladowe wieste, że taka czopota je, dokaz muzno husto mieli, że ludzi potom wokapanu, a potom dobi so przedstajene na wieste czas przetonyć. Kujże pytne, okej, okay, nieke czas za mnie ze słońca wonić, że on pan poprawdzie o tej trawiarzy deledże.
0: A co je przy wulki horco, czy generalnie ważne wie, lika Cyril Hanczyk, nic jenoś starsi ludzie mieli przypodniejsze horco, czy pomożności doma wostać, a wotpocznić.
4: Wszem tym, kocyś maja wosebe problemy, albo korosze krenoptoka, kiś maja korosze płucu, albo też jirchinku. Tym bucha wosebe radził, że oni na takich dniach so prosze jednore odpocznu. So oni so nic dokutka synu a żanujkę aktivite nie przewedu.
1: A wiezo, jeli so mam wierci, miakny albo krenu w obtok prawie nędziewa, nic przedło czekać a z czasem pomoc pytać.
0: Z katku sem poryczał koło horcoty a zaradowanie końca tydzienia ministranska kopańca na przykład je so odprawiła albo tej szichanski turnier w Kulowie.

A runje sme přinošku słyšeli rozmowje z Katku, što przychodnych dniach, właściwie koniec tydzienia, nie budzie, na przykład, co są ry, albo czasy, ry, rol finala zapadu wóżyskiego kopalskiego zjazka przesunęli. Skakanski turnier w Kulowie je odprajeny runy tak, kajż ministranska kopańca horcoty da. Dla. No a co dzieńca przychodnych dniach pak możne je? Nie tylko naszych pokiwach. Zmierc niemscy friedensrichter Boskici Dżensa zaso rěčnu hodzinu pančicach Kukowe, a to od cioch do napu šeščich. Tam možeće jemu svoje starošće tvarenju zaradnisko zjazka při kluštorski vodže přednjesć. We Wojerecach witaja was Dżensa na dziwoničku tykania pačerjo za wojerusku rejuwansku drastu. Dżensa, w odczyrioch dosedemich w domowinskim domie we Wojerecach tam was Sonja Rejarjowa powita. Dwie gmienskie rady mam poskitku Dżensa we Wasku, zetka so Ralbičanska gmienska rada, a to wieczo šeščich tamniszym towarstwowym domie. Hodinu Božišo, večer sedemich, zetka so Kruščanska gmenska rada, a to v Hurkach, tamniši gratuni, Hurčanski vonjovi vobore, dženca večer sedemich. Na posedmich ste vitani do Radvorskeje meje, tam zahudža šulerjo budyskeje hudžbneje šule a přeproša na koncert, dženca večer na posedmich v Radvorske meji, tež skupina Radvobras je podla. A sobotu w Oswiecza Hurkach 120-letne wobstacze tamniszeje woniowie wobory od popołudniu szturioch. Przedstawia się so woniowe wobory, tyż modzińska woniowa wobora, dzieciace poskitki maja, a wiecza przeprosza do ryje, a wokwodzicz. Tam może się też dość wody załeście zmija. A na Wiki Remeswa, czy sobotu do Radworskiego Dwornieszcza Inkluzje przeproszeni za początki tam do południa dziesaczych na Remesnickie Wiki Radworskim Dwornieszczu Inkluzje.

0: Wasom hodzi nydam styrja postaje.
1: Nabožne słowo.
0: A tute ma, dźensa rano Pauerwirt ze zwei Brückena.
2: W tutym tydźenju ryczu w dobrych poczynkach człowieka, dźensa wo zmužitosti. Je zmužitost jenoś wiec muži? Słowo pokazane tych silnych mužów. To bichu ryczoja a kecoja a bole iście żony, kich suse jako kodajty, pomienowali a spalili. Zmužitost słuša tam, gdzieś so człowiek do niewiestoty poda, haj do Bożych ruku, kajś so praj. Kujżdy, kiś przed operacją sty, gdyby w opismo czytać a podpisać, zo so operacja znano, nie radzi, a won zemrie. Našemu přečeli su v utrobu operovali, a my sme so z nim rozžonovali. Je žive, ale druhý kolega je při tajke operaciji zemrev. Zmužitosť je splečena z víru a dovíru. Za mne do božích dobrých pučů. Bůčak.
0: Dobraj, Pavel Wirt, ze zwei Brückena, nadawku a zamowitosti serbskeho wosadneho zjazka. Wosom hodzin Peča postaje, a nietko zaswyszymy skupinu astronaut Romadze ze orkestrom serbskeho w Ludowego ansambla Milno Wočorec, kajstej Šilhandria tu serbskim rozwosu.

Jednotliwe cjeny sebe widźimy, morze co zuch w obliczu. Pytam kupu, pytam skoł, mia złoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku to kosiedna dnia, moja skromna postawa. Poswiedcza se kradnuś i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie traszimy ani noc.

přišěłować, šimna će sa nie podać, krok za krokom dale sać, pućmy nidy pozostać, přece twoje hesobie, lube a tyś rube ny, ty me stajne pozbudziłeś, hamy pohon to se ty, ty sa ruče za ty piuto, ty me spasle ruče, nieša keš, pokój się poraż, ty mi lubisz, juce dobudziesz, aj doby pak ja nalesym, ty sa moja, to ja wiem, duši na to čopota, zyma nech sa navala.

0: Witajcie, hojo, Diana Šecowa przy mikrofonie, dybkonie podnia. Ja som po takim žinca, wasza přespodnica. A przy tego, co się gronim wam, pytajcie se flink mist nowych wodku a przysłuchajcie. Mnie nie trzeba się nic powiedać, to cynim ja za was. Nasze temy żyńca. Imaterialne kulturne derbstwo Serbo. To są nasze nałogi, takie rucnikarskie techniki, jako modrosiść, a tak dalej. Pomaga status imaterialnego kulturnego derbstwa we strukturnej a tuarysznostnej zmienie? Z tym są se zabierali wiedomnostniki miaze drugim wet Serskiego Instytuta, a ninto są ujśli knigwe z ich usledkami. Te są se cora przedstajili hove mistrze, a net mam dalšne informacije k tomu za vas. Uknika Dolnoserskiego gymnazjuma Stej Robota tvariwej a se s tym uspešnje obšilewej na nimskich mestarstvach. Teke k tomu svišešo vici. A pen svišešo, kak su luže njega na lanže žive bili v Lješu. Stare serske maminorecne ulicuju ved svojogo živa, a my mežome to přirovnaš se žincašnimi obstojnostčami. Te su na kušte pat hönakše. Udos poniš, bužome naš program z ochvo žeciju muziku, mja z drugim kutnju namornika, ten jo runo žinca. Po takem startujome, rednje až z čopedla. Jo, w Chorzebusu mamy uspieszne balokoparje, a takie uspieszne ukniki. K nim słuchate serskie gymnazjasta Heinzolz Mila a Buchanolz William ze spätego letnika Dolnoserskiego gymnazja. Wenn ich steto sletne konz tyżenja dopokazałe, plan nimskiego finale World Robot Olympiad, WRO, w Triru. Zamier ubieżowania jo, žiči a modostnych za matematiske a techniske teme zagoriš a je motivirovaš, aby ukupvanie abo studii w techniskem obwuku zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Zasadne nadawkjo robota natwariš a jen tak programirovaš, aż samostatnie šake nadawki na grajnišću wedziewujo. Za zvenoženje nadawkov ma robota 126 sekundov, a dybkowy system mieri, ktere robota jo nejvíce žilnych nadawkov, kake kvališe obživov. Mila Heinzolz a William Buchans dej se svojim robotorom dobyvej v regionalnym finalu v maju v Dobrjavugu. Tam ste se kvalifizirovali za nimske finale v mistrze Trier, šož ste dobyvej češe miestno. Ten dobry úspech je obšicena, až Mila a William ste nendožil nimskego robotik mústva. Európsky finale teje World Robot Olympiad bužo v oktobrie v Korvatskej v Zagrebie.
0: Uknika Dolnoserskiego gymnazjuma stej se úspěšnje obšilewej na ubežowanju ve tvarjenju roboteru. Gregor Klim jo rozpřavil.

Mina Wittkoitz, Juni. Žita se žwale južo z kwoskami. Šopwej net svinco płodnu zemju grejo. W šamnejšej barwie list se zeleni. Modrina cysta nad nami se smiejo. Uboka w groblach bruna buchawa. Bejni se ujšpurna mja z kalmusami. Utka już kwišo biela na žółta. Na rykach mich se bieli z kwietaškami. Mežošlic bržuj w casu nalietnem žijen płone barwu, błyszczece se z rosu. Kwišecym wukam biewym cerwinym bliže se žni. Już secki klapju kosu.

0: końc maja, juniju Susena. Penodlujte luki secone a čała secona odlujo przegibana, rozkrytana, aż čała rednie może usnąć. Penodlujo suche a penodlujo za zgromadu grabane a pen na kopice, jo. A opa tenga ja mogę kose klapać, ten ja tym ludziom, no na roli nie juniju wylie. Pe tam se odlujaś okopowane, obwarowane kulki, gluby, a pen tyke na herb, predne leta, gdyśmy bius tak okupowali, a pen, a ja som był filaj tak 16, 17, pen smy z velom. Ale przy naszym opie to by było tak, tam ja musiał ima niechto kwela jaść. Sam nie ten szel, przy mnie ja szel sam. Opa ja, co musiał ja jak jaść. Wec ten ja wyrał, albo co, ten wylio brudzie szel. Ten ja wiedział, aż my su brudzieś, a ja opa zajaniogo. A pecom ja jogo jadł, nic. Ten cały szercek, ten ja pieridok su mieli te ludzie, kokulie wiecie żel. Mnogi su mieli tylko już komeczyki tak tym wylam. A my su mieli już kokulio, ale fajn ugotowanu, a pen te pestronki na boce fajn takie rulowane suki. Mnogi su zga przeszali, što to jo gotowa, no ju mnoż opa, jo. A pen ludzie to su mieli przy tych pestronkach Jan Pas Przeskiewiat, a Jan Petbrzuch. A to su mi był sztryk. Ale gaż masz tak, był sztryk okolo sasom, a gaż je szoplo, a tak, teraz tam a zas, to swierbi. A ten ja miał taki, no tak 8 centymetry szerokie takie, no nic direkt platowe, ale takie inak platowe, ta ja pasę ja miał. Petbrzuchom tak, a na krzybiasie tak. To jest wiele ludziom wiek spodobało, ale gotowali sobie to.
1: Gdyż tam ze szule przyszedł, ga na nią by doch pakcasy nieco ceny nieł, gdyż lesie było, no pen sobą na luku, pićku zagrabować, o to seno przyobrażować, jojo, a gdyśmy foru seno olwali, ga penaż golc co musiał dobrożnie, a pen to seno zwierza stramplować, aż przyjdzie wiec goli. Jo, aż bużo wieca ruma. A ja som by im malki, pęco musel zwierza zalec szuzi, żoż te wiecze nie som ruma. Tak som ja pomaga, jo.
2: Mnie pierio seno. Seno bude ta czała wycecona, a pęn musel z Knuśnicka. Maj, juni, jo. Skysu su sekli na nio, skysu szel ganz rano, na luku, a pan mama ją ponach jest rozbijala, ta ja tu czoło pan rozchytala, pan ją sknula. I ją rozbijala z tymi grabiami, roztyria. Coś na nią mi nasycone, ta ja damy nic, to ją myślała roztyria, ale pan ją było czoła. Tak na szeroko, aż ją sknulo pan. Na luce tam, gdzie się wodole secone, tam je wodole ta czoła rozbita z grabiami. Ten na nią tu kysu wyścił, ten ją miał sobą, jego ryt kapsy. Pnie wyścił, a pnie zas dali sekla, pnie zas była tupa, ta kysa, pnie musiał zasy. Doma ją miał takie zielesko nagotowane, pnie ją klapał, rysi z klapacą tu kysu. A pnkaż pnie ta czoła była seno, pnie wadola doma wyzwane. I opieri nic. Jo, gaszcze wiedro jo było za tym, ponio to szło flink nic. Juni, juli jo pen było seno. To seno jo było pnachli wpyrane, ude do bróżne. Ale na rytko, aż ta jo chopilo pen świco, aż iście zas, to seno. Pen to nie dialo byś. To su mieli pen widle. Jo.

0: Nie peridoch przyjrzyjote żyto. To jest pun strale, pun wodio to sadzone, pun nachher pun ta pszenica. To żyto, to wodio richtig ridnie z taj wielki kysu wysadzone, a pun do bęcinu gotowane, a pun nastajane snopki, aż to by se richtig husknuć. Jo, mama jo te snopki wiesala, a pun jo je chopila stajaś, jemy dwa snopka gromadu. No ja som przygledala, ja som była żółczką. Jo, grawala pun som, ale glujko takie nie som, pun som była mocna.
1: Pan już przyjrza żni, końc junia, że to jedna dym na kakiej roli jo, nic na piesku, a ty tam jo jesnej. Per nią, a na dobrej roli tam jo pićku peździe, ale dle, nic. Jo, ale my gośmy szykno z kosu ten zasekli, a pen snop gotowali, a pen stajali do sztigu, a pen jo odwarli net, każ do poludnia smy sekli, a sztigi nastajali, te smugi su odwarli net pedwarowane z welom. Nic. A każ to jo było pen fertig, no jo pen jo per nią stojalo, każ jo było jedno wiedro, nic za glujko, pen jo odwarlo wezone domoj. Jo, a domo jo to bylo to same. Tam jo mysel necht pomegaš, kaž to jo odvalo brúžni zabietli tam pen vetľodované. Jan jo chyšil vetveza a ten druhý jo zas redne pakoval a Jan jo mysel byš pen ako jo přidoval. No pen jo brúžni nešpili per týždeň. Je na dým, kak máš čas, kak jo mežno pen odjo mlošené. Ale nic tak vile, plus Jan žel, tak vile, až si měl piču za sputa, a tak vile, až si měl frišné sovo.
0: No jo, to jsme měli sobu, ten obed, jsme se lakli sobu. Kus chleba, kus šinkena od tuka, mama měla sobu, a pen jo volo filiované ten tuk, a pen ježone. Pili nismo také vele vodu. Wedu se myli sobu. Pun takie wielkie kruszki z tej wedu. Daku smy te myli sobu. Tam smy pun szukno gry nascenali na tu daku, a pun smy runterum se pun kliknuli, a pun smy jedli. Mama jo takie wielkie pochorty myna, a pun su wodowe skiby nakrajane, a pun tukery, a jo, to smy jedli pun. Ten bunkafi nie pen tak dal iście. Jo malz kafi do smy. Mili mama do chyni kaj kruszk sobu ljakla tam takie kany. Jo, tam smy pen jedli a pili. To było daleko takie to polio, a pen smy sali gnaś. Mama mila rupsaka. Na nio mil takie nieco.
2: Fritze Rocha. Żni. Hanzo, z cintu fajfu przec, ta se hyści smali. Nint pojżomy żyto sec, to se huac pali. Żocza, stupszo slieze nas, zebierajszo riede. Złote snopy, żnione cas, połno kopu grede. Donich golce, rupszo net, aszta kösa bince, wiasosze jo cewy swiet, gdyż szo weżniach klince. Przyjrzał potem sobota. Jasniej kosa bince, wapijomy kokota, pieniec w kapse klince. Hajdi żnience, na piwo, kasz se we żniach słusza. Czuna tek już zagrajo, w jaselce odusza.
3: To najważniejsze za nas był ten kokot. Žnjone svežin, musim groniš. A to je bilo vesebne svežin za burja. Pen so te golce rejtovali, pen so imeli na peskah to prigotovane. A my golce smo tam veliki narske bili a prigledali, kak rednje to je bilo. A šekne konje so bili v našoj zohoze, a te retare teke, a mnogo raz teke niso bili take naučone, so padnuli teke mnogo raz doloj. A, no jo, pen peži sliz cerkve, to rejtovanje, tam teke ješi žinca, tak jo, a tam ta mložina, šepno sam gotujo, to rejtare, a te ježiši tam přijdu, a pen ta jeza, a to piše, šepno sami prigotujo, a ja sam vilgen, gjarden na to, až te burske svižine išči dalje sviše. No jo, to je važnje se svižin, gleda to, kao što je burske svižin u nas, Tam so schöpne Burja, što se celé leto teke zmakali, a što se pomagali mnogi raz. Nicht nime imel grabje sobo na luce, po njej se pežicil, abo ten drugi jemu pomagal, to se eno gibaš. A pen so se zljubili celé leto, a pen bžeme na placu jaden upiš gromaže. A ty jo teke sražilo, tam te Burja so gromaže stojali, te starše cigare kurili, a paljen smeli, a na te golce gledali giarde, kak redne rejtuju, a cokno... To je bil vysebně burský svěžina, taky žince jo. Jo, jo, to bylo pen te žní o liše a pen ta trada byla žněta a pen jo byl ten svěžin pitem.

0: To su chopili pynne te kokoty. To su mieli to kokota przywiezane gryce na tych walkach, na tych rotach, a pyn su wynie z pyzymi taj lauku nagetowane. Tam su pyn mysali z tym klasom jeść, przez tu lauku, to jest jednak taka impała. A pyn su mysali to kokota wycztapisz gryce. I to nie było to taka info. No jo, myśmy byli plenarskie, myśmy takie dzieciaka byli, pośmy szli gledać, jak mnie to gotują, nic gada. Jo, no i to są mieli te klobok, a pęcy mieli takie takie strusk na tym klobku. To są byli te trzy krale, prydny, drugi, a trzeci, pośmy mieli więcej wite, więcej. Kraliuki są se pytali te krale, pęta są krnuli, pęteke więcej. Tam su rejowali, jo, walce su rejowali, co ga, Rheinländer. Kraljuka som byla, jo, rejowali sme pen teke. Ten kraljga jest byl teke jasol, a še my pen kraljuku, jo. Bursku obliacon, a pen bilu šorcu, a pen taku šlejfu, my som byli fajn obliacon, jo.
1: Tak, jo było to żywienie na lunche w ulicy Wańkach Anne Fortowej z Mosta w Okokosze, a z jej dopomniejsza mi se nasz ulet pod motą Lesze na lunche skończy jo. Uszy to gościo słyszeli Bertolda Pana, Alfreda Kjacmarika z Prawoza, Fritza Wojta z Ochoze, a Marianu Worakowu z Deszna. Basni Mine Wittkoitz, Fritza Roche a Mata Kosika som cytała ja, Diana Szecowa. Autor ustrzywania Jo Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Waszą najlubszą muzyku, tu co my ninto zagrasz, postrzeszo na mailki ze z waszymi życzeniami na rbb-online, na zoben@rbb-online.de albo powieści na redakcyjski handy, albo ulicczo nam wasze muzykowe życzenia a postrowe gaż naszych kolegów niżi zmakaszo. To jo cyniła Tekel, przyjduca przysłuchaka.
1: Ja, hallo, ja som Katrin Limanolc a ja se teke zajmuję za muziku. Spiewam w kupce Wokaszina. Krajam tam niektóre instrumenty. Ja, gaż my spiewamy nasz najlubszy spiel, ja teke szuzi stworby. Żoż Matukosek ten tekst ja obaznił. A ja by se wjazliwa gabić, toż ten spiel zakali.
0: No, to rad gotujemy. Daj się, se teke wy lubę przysłucharje inspirirowasz we spiwa, we chwotku bomu joplatych uszy ciżas czas stopniu żyńca. Najlepiej utrasz.

Gerald schön joho spiwał ze skupku Kula Bula. A wet Kolasa přestupimy nint na Wosch. Žinca jo mjaze narodne žin na Mörniku. So jen obsam knuli w lesze 2016 na diplomatiske konferenze w Manila. A wen swieszi se kuszte leto na dniu 5-20 junia. Žinca wjaco, zega 60 na przykład, zazniju w nimskich przystawach rogi na Łożach. Ze stym ksie pokazasz na żywo na Mörniku. My ten dzień przewożujemy ze naszego aktualnego muzyku tygodnia. A żeńca słyszymy polskiego piesniarza, Jerzy Poremski. Ako studiowany oceanograf neowęce jano wiedomnostnie zabierał z morią, wenio był sam płachtowar a rybakar. A ako muzyka jo miaze drugim interpretirował shanties. To jo wista forma spiwa na Mörniku. To znajo szos nasz z engelskie. A teke we swojskich spiwach jo se Jerzy Poremski intensivnie zabierał ze znamörnistwom a svetowymi morjami. We jogo spiwje Mijik Ocean groni se miaze drugim Mijik Ocean, aż symje przyuzeł mimo gniwa. Mijik Ocean, wieliki storm, aż se wenjał za rożu wieczu. Mijik, wielika woda, aż som twoja obsadka. Mijik, stara wosz, aż se mi dała szopwotu doma. No, słyszymy raz nucz.

Jo, wědro jo šopło, na pěkoriš njedejšo se, tož zješo se snažnin do knigwy, tožo teke we gorcoše. K tomu mamy narażenje, ga pisma Ingeborg Bachmanoweje. Wena jo se narażiła před 100 letami we dvojorecnej Korutajnskej, to jo Kärnten we Austrijskej. Tu słowiańsku mieńczynu we tych krajinach jo wena spomniała zas a zas we swoich tekstach pod słowom windyše. A z tym, jo to zażynca dosć wet waszeje przez płodnicy, ja Diana Szycowa se net rozżognują. Widzi ją moja kolegoka Ania Kocholc-Szwarcowa zase ho we studiu, a my gledamy na serskie zaridowania tego końca tydzienia.